0: Any intelligence go work on it. Yaigo, what kind of out jungle 2021? Yaigo, people.
1: Ah, 2021, Pella, Ukona, OISM, Salana, Bantu.
0: Wagoban.
1: Ukona, OISM, Salana, Bantu. Ukona, OISM, Salana, Bantu. Ukona, OISM, Salana, Bantu. Ukona, OISM, Salana, Bantu. Ukona, OISM, Salana, Bantu. Ukona, OISM, Salana, Bantu. Ukona, OISM, Salana, Bantu. Ukona, OISM, Salana, Bantu. Ukona, OISM, Salana, Bantu. Ukona, OISM, Salana, Bantu. Ukona, OISM, Salana, Bantu. Ukona, OISM, Salana, Bantu. Ukona, OISM, Salana, Bantu. Ukona, OISM, Salana, Bantu. Ukona, OISM, Salana, Bantu. Ukona, OISM, Salana, Bantu. Ukona, OISM, Salana, Bantu. Ukona, OISM, Salana, Bantu. Ukona, OISM, Salana, Bantu. Ukona, OISM, Salana, Bantu. Ukona, OISM, Salana, Bantu.